Abraham dolego. I wone la chwech. Waya maru kat wala cho. Ba wain maru, ja kwan la kala tuwe wenka itwer kwanone. Bra imu wai kwane kule.